Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Povi Hemelja Dziga, sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj za.

0: Moje Radio 24.
1: W kółko ta sama melodia.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Rosyjskie wojska miały przejąć kontrolę nad Konstantynówką w obwodzie donieckim. Poinformowały rosyjskie media państwowe, powołując się na oficjalne komunikaty Kremla. Według prezydenta Władimira Putina Rosja zbliża się do zwycięstwa w wojnie przeciwko Ukrainie. W sporcie Egipt pokonał Australię po serii rzutów karnych w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata. Australijczycy zdecydowali się na zmianę bramkarza tuż przed końcem dogrywki, jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. FIFA może przesunąć godzinę rozpoczęcia meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata pomiędzy Meksykiem a Anglią na wcześniejszą porę. Powodem są obawy przed zakłóceniami pogodowymi, w tym ryzykiem gwałtownych opadów deszczu Conti. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepła i słoneczna aura z temperaturami oscylującymi wokół 15 stopni Celsjusza. Na północy oraz w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, natomiast na południu Polski słabszy. W niektórych regionach obserwujemy niewielkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła szósta, moje Radio 24. Jeśli nas słuchasz, to znaczy, że miałeś powód. Prawdopodobnie obowiązki, praca, a może poranny sobotni jogging. W każdym razie, czego nie planujecie, niech moje Radio 24 brzmi w waszych słuchawkach. Ja zostaję z wami do godziny 10, nie do 20, do 10. Maciek Chorzowski, zapraszam.

A możemy tak nie jechać do pracy dzisiaj, tylko się przejść? Jak się idzie, to korków nie ma, ale można zmoknąć. Z drugiej strony nie trzeba się denerwować, nie trzeba pilnować prędkości, no ale można się spóźnić. Jaki wasz wybór na dzisiaj? Idziecie czy jedziecie? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 w województwie zachodniopomorskim od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch przekierowany został na prawą stronę, po jednym pasie ruchu na każdym kierunku, z ograniczeniem prędkości. Na drodze krajowej 13 w województwie zachodniopomorskim, przy przejściu granicznym Rosówek, Rosow, mogą tworzyć się korki z powodu kontroli granicznej NTG. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Dro.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Polski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Jak to się tak dziwnie składa, że zawsze z samego rana brakuje nam tych mitycznych 5 minut? I gdzie je znaleźć? Albo inaczej, gdzie one się gubią? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że najbliższe 4 minuty wypełni dobra muzyka w mojej Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 14 do 17 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie Polski może być nieco chłodniej, a na południu odczuwalnie cieplej. Wiele regionów doświadcza opadów deszczu, szczególnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami. Wiatr jest na ogół słaby lub umiarkowany.

0: panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W sporcie Egipt pokonał Australię po serii rzutów karnych w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata. Australijczycy zdecydowali się na zmianę bramkarza tuż przed końcem dogrywki, jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Rozpoczyna się Tour de France, legendarny wyścig kolarski, który w tym roku powraca ze 113 edycją. Na początek hiszpańska Barcelona, a wielki finał tradycyjnie zagości w Paryżu. Na starcie Villeneuve rosyjskie wojska miały przejąć kontrolę nad Konstantynówką w obwodzie donieckim, poinformowały rosyjskie media państwowe, powołując się na oficjalne komunikaty Kremla. Według prezydenta Władimira serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje obecnie ciepło, choć na północy i wschodzie kraju może być nieco chłodniej. Wiatr jest słaby lub umiarkowany. Na większości obszarów nie ma opadów, z wyjątkiem południowo-wschodniej Polski, gdzie mogą wystąpić ulewne deszcze. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami.
1: To jest Moje Radio 24.

7 rano, sobota, może pora na śniadanie. Jak tam weekendowe plany u was? Będziemy wycieczkować, czy też raczej kanapować i Netflixować? Podzielcie się na naszym profilu na Facebooku.

Ciekawe, czy jak ktoś pije tyle kawy, co ja, tak mniej więcej 2 do 6 rano, no może 6:15, a potem jeszcze co najmniej 3, to już nie zakrawa trochę na uzależnienie. Może zwykły nawyk, a może to już regularny nauk. Nie wiem, może pójdę się przebadać, ale to jak wypiję kawę. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 w okolicach węzła Iłowa trwa remont nawierzchni, z powodu czego jezdnia jest zwężona i obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na ekspresówce S19 między miejscem Piastowym a Duklą zajęty jest prawy pas opaski zewnętrznej oraz pobocze utwardzone jezdni lewej. Zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Na ekspresówce S61 między Suwałkami a Budziszkiem występuje nierówność na jezdni lewej. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni kukuto. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jak już jedziemy do roboty rano, to bądźmy dla siebie uprzejmi. Ja wiem, że to jest trudne, że rano to się nie chce, że często się wstało tą lewą nogą, ale mimo wszystko mały uśmiech od ciebie może spowodować całą lawinę uśmiechów na drodze, czego sobie i wam życzę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, średnio około 15 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju wieje umiarkowany wiatr. Opady występują głównie na południowym wschodzie, gdzie miejscami pada deszcz. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Mój

0: godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce, jedna z najbardziej wpływowych par w świecie, gwiazd w świecie show biznesu, są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem tysiąca gości odbyło się w weekendzie. W sporcie Argentyna pokonała debiutującą na mundialu Republikę Zielonego Przylądka 3-2 po dogrywce Puente. Walczyliśmy do samego końca, przyznał filar argentyńskiej drużyny Lionel Messi. Z kolei krajobraz europejskiego wybrzeża, jaki znamy z wakacyjnych pocztówek, przechodzi do historii. Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska bije na alarm. Z powodu gwałtownego wzrostu poziomu morza najpiękniejsze plaże Europy mogą zniknąć. Zostało mało czasu. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami utrzymującymi się między 13 a 17 stopniami Celsjusza. Na północy i w centrum Polski wiatr jest umiarkowany, na południu i wschodzie słabszy. W niektórych regionach możliwe są opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie około 1020 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła ósma, moje Radio 24. Dzisiaj sobota, więc nie tak entuzjastycznie i energetycznie jak zawsze. Troszkę bardziej leniwie, troszkę wolniej. W końcu mamy weekend.

No, wstajemy, pora się ruszyć, to moje Radio 24. Chciałem tylko pozwolić sobie na drobną sugestię. Otóż wydaje mi się, że świat przed pierwszą kawą i po niej to są dwie zupełnie różne planety. Najpierw zero energii i nic się nie chce, a potem jakoś z minuty na minutę troszkę bardziej i jakby bardziej wesoło. A u nas teraz kilka wesołych piosenek. Zostań z moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Opole Zachód do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic zajęty jest prawy pas ruchu. Ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Na drodze ekspresowej jest jeden między Mysłowicami a Lędzinami. Budowa drogi spowodowała zamknięcie łącznicy relacji Lędziny-Tychy. Objazd poprowadzony jest przez węzeł Dziećkowice. Na drodze ekspresowej jest 61 od Łomży do Ostrowa Mazowieckiego uskok na całej szerokości jezdni, powoduje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Na autostradzie A18 w pobliżu węzła Olszyna obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Paweł Kukiz śpiewał Miasto budzi się. No i bardzo fajnie, czasami naprawdę bardzo fajnie patrzeć, jak miasto i okolica budzi się do życia i wstaje słońce. Dobrego dnia z Moje Radio 24.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg. No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nałóg, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, temperatura waha się między 13 a 17 stopniami Celsjusza. Na północy i w centrum kraju opady są niewielkie, na południu natomiast mogą być nieco intensywniejsze. Ciśnienie jest stabilne, średnio około 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby lub umiarkowany.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Na Pomorzu doszło do tragicznego wypadku drogowego w Postolinie w powiecie sztumskim Pantojotti. W zdarzeniu zginęły 4 osoby. Najmłodsza ofiara miała 12 lat konto. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. A teraz wiadomości ze świata. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne zgromadziło 1000 gości, a kreacje pochodziły od znanego domu mody Diora Cantou. Para podpisała umowy o zachowaniu poufności. W sporcie Kolumbia wygrała z Ganą 1-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zespół z Ameryki Południowej zmierzy się ze Szwajcarią w kolejnej rundzie. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepły i słoneczny dzień. Na północy i w centrum kraju chwilami może być umiarkowanie wiecznie, a na południu, zwłaszcza w okolicach Rzeszowa, opady deszczu mogą być nieco intensywniejsze. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Radio 24, minęła godzina 9. Słuchacie jeszcze przez godzinę podwójnego espresso. Myślę, że już po kawie i po śniadaniu. Jak tam weekendowe plany? Co będziecie dzisiaj robić? Podzielcie się z nami waszymi propozycjami. Zapraszamy na Facebooka.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Opole Zachód do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic zajęty jest prawy pas ruchu. Ruch odbywać się będzie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 100 km na godzinę. Na drodze ekspresowej jest jeden między Mysłowicami a Lędzinami. Budowa drogi spowodowała zamknięcie łącznicy relacji Lędziny-Tychy. Objazd poprowadzony jest przez węzeł Dzieczkowice. Na drodze ekspresowej jest 61 od Łomży do Ostrowa Mazowieckiego uskok na całej szerokości jezdni, powoduje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Na autostradzie A18 w pobliżu węzła Olszyna obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w Moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: A komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nocleg w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle gustów.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiad-kolacja jest, śniadanie-obiad nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami w okolicach 14 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, zachodzie i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, na południu i południowym wschodzie słabszy. Ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1020 hektopaskali. Opady występują głównie na południu i wschodzie kraju, gdzie spadły już kilkanaście milimetrów deszczu.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W regionach policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. W wypadku drogowym zginęły tam 4 osoby. Najmłodsza miała 12 lat temu. A teraz wiadomości ze świata. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Lici. Przyjęcie weselne z udziałem 1000 gości odbyło się w weekendzie. Kreacje zaprojektowane przez Diora. Umowy o zachowaniu poufności. To tylko niektóre szczegóły tego wyjątkowego wydarzenia. W sporcie Kolumbia wygrała z Ganą 1-0 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Zespół z Ameryki Południowej w kolejnej rundzie zmierzy się ze Szwajcarią. Serwis przygotowała i przedstawiła sztuczna inteligencja.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepłe i słoneczne poczasze, z wyjątkiem południowego wschodu, gdzie temperatura jest nieco niższa. Wiatr słaby lub umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne waha się około 1020 hektopaskali. Na niektórych obszarach mogą pojawić się opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie.
1: To jest Moje Radio 24.

Sobotnie przedpołudnie po 10. Cóż tu można by było zrobić? Ja najchętniej to bym sobie poleżał i porobił nic, ale ja jestem trochę takim kanapowcem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy natomiast jogging, rower, no na pewno o wiele zdrowiej.

kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 24.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami. A my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot dobry, ale najlepszy, to zawsze robiła moja babcia.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło. Średnie temperatury wahają się od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, a na południu i wschodzie słaby. W niektórych regionach możliwe są opady deszczu, głównie na wschodzie kraju. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na przeciętnym poziomie.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

Sobota, samo południe. W mojej Radio 24 oznacza to tylko jedno. 60 minut wyłącznie polskich kawałków. Zapraszam.

0: Proszę, w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W regionach policja prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia w Skawinie Mentejci. Rzecznik informuje, że sprawcą prawdopodobnie był mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok, a wyniki poznamy w ciągu tygodnia. Policja w województwie świętokrzyskim szuka 65-latka, który jest podejrzany o śmierć swojej żony. Zdarzenie miało miejsce niedaleko Kielc. W Kleczewie premier Donald Tusk odniósł się do ostatnich decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Duda. Premier podkreślił, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, temperatury oscylują wokół 15 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, na południu i wschodzie słabszy. W niektórych regionach pada deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami.
1: To jest Moje Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepły i słoneczny dzień. Na północy kraju temperatura sięga około 15 stopni Celsjusza, a na południu nieco chłodniej, około 13 stopni. Opady występują głównie na wschodzie kraju, gdzie spadło nawet ponad 2 mm deszczu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie, około 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby lub umiarkowany.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł ton.
2: Rok, godzina.
7: Bo im tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Rosja zamierza opublikować w niedzielę sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej, a w szczególności wydarzeń na Wołyniu, w celu pogorszenia relacji Ukraina-Polska. Papież Leon XIV odwiedził włoską wyspę Lampedusa Pentirti. Od lat w przepełnionych łodziach przybywają na nią migranci z Afryki, szukający w Europie lepszego i bezpieczniejszego życia niż w swoich krajach. W Skawinie sprawcą tego czynu był prawdopodobnie mężczyzna. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok kina. Wyniki poznamy w ciągu tygodnia. To prawdopodobnie zabójstwo suicydalne, czyli rozszerzone samobójstwo.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepło, z temperaturą około 15 stopni Celsjusza na większości obszaru kraju. Na północy i wschodzie kraju jest nieco chłodniej, a na południu cieplej. W niektórych regionach możliwy jest lekki opad deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie około 1020 hektopaskali. Wiatr wieje słabo do umiarkowania.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 14, słuchasz Moje Radio 24. Zachęcam do dodzwonienia się pod numer 22 602 0068. Nagrania dedykacji i zrobienia komuś bardzo miłej niespodzianki.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz
0: Moje Radio 24.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że taki margines błędu istnieje.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepły i słoneczny dzień, z niewielkimi różnicami temperatur między regionami. Na północy kraju wiatr jest umiarkowany, a na południu słaby. Opady są możliwe głównie na wschodzie i południowym wschodzie Polski, gdzie średnie ciśnienie wynosi około 1019 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W województwie śląskim do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przedwczoraj groził nożem pracownikami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Pantiu. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, napastnik został zatrzymany. Nikomu nic się nie stało. A teraz wiadomości ze świata. Rosja planuje opublikować w niedzielę sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej, a w szczególności wydarzeń na Wołyniu, w celu pogorszenia relacji Ukraina-Polska. W kulturze ruszyła druga edycja Stuch Radio. Juliusz Machulski, Katarzyna Figura i Barbara Stuch znaleźli się wśród gości wyjątkowego pokazu King Size'u, który odbył się w kopalni soli Wieliczka.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju temperatura waha się od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na północy i w centrum kraju jest chłodniej, a na południu kraju cieplej. Wiatr jest słaby lub umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne średnio wynosi około 1020 hektopaskali. W niektórych regionach, głównie na południowym wschodzie, możliwe są opady deszczu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 15:00 ostatnia godzina waszych muzycznych sobotnich dedykacji. Zapraszam do telefonowania 22 602 0068.

to moje Radio 24. Codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie.
1: W moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Czy da się?
3: Czy da się?
2: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepły i słoneczny dzień, z wyjątkiem południowo-wschodniej części Polski, gdzie temperatura jest nieco niższa. Na północy i zachodzie wiatr jest słaby, w centrum kraju umiarkowany, a na południu i wschodzie silniejszy. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie w okolicach 1020 hektopaskali. W niektórych regionach możliwe są przelotne opady deszczu.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: W województwie śląskim pijany mężczyzna strzelał do przechodniów z wiatrówki w Zawierciu. Jedna osoba została ranna. Napastnik nie potrafił odpowiedzieć policji, dlaczego otworzył ogień. W Sosnowcu nożownik usłyszał zarzuty zagrożenia pracownikom Urzędu Miejskiego na Ntein. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Nikomu nic się nie stało. W Szczecinie turyści mogą odkryć urokliwe jezioro szmaragdowe, które chętnie odwiedzają mieszkańcy miasta.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje ciepły i słoneczny dzień. Na północy kraju jest nieco chłodniej niż w innych rejonach. Opady występują głównie na południowym wschodzie, gdzie w niektórych miejscach może spaść nawet do 2 mm deszczu. Ciśnienie w kraju utrzymuje się na średnim poziomie około 1019 hektopaskali, wiatr jest słaby lub umiarkowany.
1: To jest Moje Radio 24.

16. Ci, którzy są w pracy w sobotę z jakiegoś powodu, pewnie będą się pomalutku z tej pracy ewakuować. Na drogach na razie, jak na sobotę przynajmniej, spokojnie, ale będziemy to dla Was czujnie obserwować.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nieprawda.

Czas na radiowy raport drogowy. Zwężenie jezdni występuje na autostradzie, a jeden na odcinku od węzła Piekary Śląskie do węzła Pyrzowice w kierunku Łodzi. Na drodze ekspresowej S19 między węzłem Sokołów Małopolski Północ a węzelem Sokołów Małopolski obowiązują ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania z uwagi na zmianę profilu drogi. Na odcinku S52 od Cieszyna do Jasienicy zamknięty jest pas awaryjny, prawy lub lewy pas ruchu w kierunku Bielska Białej lub Cieszyna. Na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzelem Bolesławic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybrzuszenia nawierzchni, kierunek Wrocław-Anciół. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

od 11 do 12 największe światowe rockowe przeboje. Power Godzina, Moje Radio 24. Włącz koniecznie.

W aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje umiarkowanie ciepło. Na północy i wschodzie kraju wiatr jest słaby, na pozostałych obszarach umiarkowany. W centrum kraju opady są niewielkie, a na południowym wschodzie mogą wystąpić deszcze. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Władimir Putin ewakuuje luksusowy jacht wart 100 milionów funtów z europejskich wód w kierunku Arktyki. Prawdopodobnie chce uniknąć potencjalnych ataków ukraińskich dronów. W środowisku polskich skoków narciarskich zaszła tragedia. Nie żyje były skoczek Grzegorz Miętus. Miał 33 lata. Osierocił dwójkę dzieci, Klemensa i Franciszka. Na Śląsku pijany mężczyzna w Zawierciu strzelał do przechodniów z wiatrówki Komento. Jeden z mężczyzn został ranny. Napastnik nie potrafił odpowiedzieć policji, dlaczego otworzył ogień.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje cieplejszy dzień, z temperaturami od około 13 do 17 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju wiatr jest słaby, na pozostałych obszarach Polski umiarkowany. W niektórych regionach możliwe są opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie. Ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: 17. sobota, można by powiedzieć, że pora odpalić Netflix i zrobić ten słynny Netflix and chill. Jeżeli natomiast nie chcecie ślęczeć przed telewizorem, bo jest tam coś do roboty, radio sprawdzi się doskonale.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

Teraz na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4 od węzła Targowisko do węzła Tarnów Centrum prowadzone są prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego Lincie. W miejscu robót zajęty jest pas awaryjny, prawy lub lewy pas ruchu naprzemiennie po obu stronach autostrady. Na ekspresówce S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny budowane są nowe drogi. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy i przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zamknięta jest łącznica relacji Lędziny z Tychy, objazd poprowadzony przez węzeł Dziećkowice. Na ekspresówce S5 na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ prowadzone są prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Na drodze krajowej nr 27 w przewózie obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala, klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie, kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: like her better. Wish I were.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla MyRadio 24. W większości kraju temperatura waha się między 13 a 17 stopniami Celsjusza. Na południu Polski jest nieco chłodniej, a na północy i w centrum kraju cieplej. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. W niektórych regionach występują opady deszczu, głównie na południowym wschodzie.

0: wartościowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W sporcie drużyna Wisły Kraków pokonała na własnym boisku zespół Legii Warszawa NGK. W nauce naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali cyfrowo rozwinąć i w całości odczytać jeden ze starożytnych papirusowych zwojów z biblioteki w Herkulanum, zniszczonej przez wybuch Wezuwiusza w roku 79. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na najbliższe dni zmienne warunki pogodowe. W wielu regionach kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, burze oraz silne porywy.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. Ogólnie w Polsce panuje ciepło, choć na północy i wschody kraju jest nieco chłodniej. W wielu regionach spodziewajcie się opadów deszczu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na średnim poziomie, wiatr wieje słabo lub umiarkowanie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Sobota 18, ach, tak naprawdę to niewiele się człowiekowi chce. No i niewiele trzeba. Z serdecznymi, leniwymi pozdrowieniami. Zostańcie z nami.

Słuchasz nas w pracy? Pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia. Wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie. A my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24. Jesteśmy w kontakcie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 od węzła Targowisko do węzła Tarnów Centrum prowadzone są prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego Lincie. W miejscu robót zajęty jest pas awaryjny, prawy lub lewy pas ruchu naprzemiennie po obu stronach autostrady. Na ekspresówce S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny budowane są nowe drogi. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy i przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zamknięta jest łącznica relacji Lędziny z Tychy, objazd poprowadzony przez węzeł Dziećkowice. Na ekspresówce S5 na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ prowadzone są prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Na drodze krajowej nr 27 w przewozie obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W Polsce panuje umiarkowana temperatura, w większości regionów około 14-17 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju odczuwalna jest wilgotność powietrza. Wiatr wieje słabo lub umiarkowanie, ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami. Sporadycznie pada deszcz, głównie na południowym wschodzie i w Suwałkach.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W Olsztynie w sobotę odbył się Marsz Równości, którego uczestnicy domagali się objęcia związków jednopłciowych taką samą ochroną i opieką, jaką mają tradycyjne rodziny. Po marszu policja chciała... W świecie rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o posiadaniu zweryfikowanych danych dotyczących udziału państw bałtyckich w atakach ukraińskich dronów na cele w Rosji. Według Moskwy kraje bałtyckie miały dostarczać Ukrainie informacje i sprzęt wojskowy niezbędny do przeprowadzenia tych ataków. Chcesz sprawdzić świeżość jajek w lodówce? Wykonaj prosty test z wodą. Zanurz jajko w naczyniu z wodą. Jeśli jajko osiądzie na dnie pionowo, jest świeże. Jeśli unosi się na powierzchni, należy je wyrzucić.

0: czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, z temperaturami około 15 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju może być nieco chłodniej. Wiatr jest na ogół słaby lub umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne waha się między 1012 a 1021 hektopaskalami. W niektórych regionach pada lekki deszcz.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy

0: bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę, ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Dobrze? W 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miast

0: To cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: W Warszawie na 3 miesiące trafił do aresztu Kolumbijczyk. Zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej. Mężczyzna będzie odpowiadał za kradzież dokumentów i sprzętu komputerowego PUN. W stolicy dwaj mężczyźni w wieku 19 i 29 lat zostali zatrzymani przez policjantów z Pragi Północ po tym, jak próbowali wylegitymować osoby koczujące w rejonie Mostu Świętokrzyskiego, podając się za funkcjonariuszy. W Olsztynie podczas Marszu Równości doszło do konfliktu z policją. Uczestnicy marszu protestowali przeciwko mandatowi wystawionemu przez funkcjonariuszy.

czas na prognozę pogody przygotowaną przez sztuczną inteligencję dla Moje Radio 24. W większości kraju panuje ciepło, a średnie ciśnienie wynosi około 1020 hektopaskali. Na północy i w centrum kraju wiatr jest umiarkowany, natomiast na południu Polski słabszy. Sporadyczne opady występują głównie na południowym wschodzie.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 20. Słuchasz Moje Radio 24. Przed nami kolejne historie specjalnie wybranych dla Was piosenek.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły, tam gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody, ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski, skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszczy.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód, ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Dobrze? W dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty, czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów, to hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie tyle przywołują wspomnienia, co oddają zapach tamtych lat. Lakieru do włosów z kiosku Ruch, oranżady w proszku i pierwszych miłosnych kompromitacji pod blokiem. A zabiorę cię właśnie tam, to dokładnie ten rodzaj wehikułu czasu. Numer nagrano w 1990 roku w studiu Radia Gdańsk i schowano głęboko do szuflady. Płyta ukazała się dopiero dekadę później, w 2000 roku, i wtedy wylądowała w każdym samochodzie, który jeszcze dojeżdżał na gazie i miał pół kolekcji kaset w schowku. Autorem piosenki był Tadeusz Rządca, lider Kancelarii. Co ciekawe, jej wielki powrót nastąpił dopiero w 2008 roku, gdy znalazła się w serialu 39,5. I tak, nową wersję śpiewał Tomasz Karolak, co wielu fanom oryginału poprawiło czynnik ciśnienia skurczowego. Rządca zgodził się na wykorzystanie piosenki, ale przyznawał później, że telewizyjna aranżacja powstawała całkowicie poza nim. Serial próbował z niej zrobić hymn ówczesnych wiecznie młodych. Czy się udało? Jedni mówią, że magia zgasła, inni, że druga młodość była potrzebna, żeby przypomnieć światu, jak pięknie brzmiały gitary z początku transformacji. A teraz wracamy tam, gdzie pachnie wakacjami, gumą turbo i pierwszym słowem w sali gimnastycznej. W moje Radio 24, Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Pleit, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Kiedy minął już miesiąc, w mej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to jest? Jak to będzie wyglądać?
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: Lubię.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

róża, niekochana więdny. Jestem jak dziecko, odepchnięta, cierpię. Lecz oczy mam suche,

słowa łatwo mnie zranią. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.